0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co? Co?
0: Zsyłam.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie.

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie bez słono i
0: proszę pisać należycie.

0: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak gdyby były?
0: No!
1: Jak gdyby były?
0: Na bru!
2: One, two, three, four. One, two, three.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy Trójmiasto. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy

Był już taki egzamin historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

Yeah.

0: wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co?

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu.

Shh.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: W Studenckiej Agencji Radiowej minęła właśnie godzina 20. Po raz ostatni według wakacyjnej ramówki, czyli po raz ostatni o tej porze. Witam Was, Mateusz. Zapraszam na jesienną, ciężką godzinę.

Skoro jesienna ciężka godzina, to i jesienny wiatr na dobry wieczór. Grupa Sedes swoją krótką formą muzyczno-tekstowo-żartobliwo-humorystyczną przywitała nas w dzisiejszej ciężkiej godzinie. Jesień, drodzy słuchacze, to całkiem fajna pora roku. Można o tej porze roku robić bardzo dużo ciekawych i przyjemnych rzeczy. Jeżeli chodzi o mnie, to ja na jesień muzycznie trochę się wyciszam i poważnieję i myślę, że to zjawisko znajdzie oddźwięk w dzisiejszej audycji. Zresztą sami posłuchajcie.

Udzielałem się w zespole Rare Breed, gdzie grał też Geezer Butler, a Tony i Bill mieszkali w Cambrill i grali w kapeli Mythology. Kiedy ta grupa się rozpadła, Tony wrócił do Birmingham, żeby znaleźć basistę i wokalistę, a w sklepie muzycznym wisiało moje ogłoszenie. W Rare Breed Geezer obsługiwał gitarę rytmiczną, ale przerzucił się na bas i założyliśmy wtedy grupę o nazwie Earth, która grała jazz i bluesa, coś w stylu Ten Years After. Jeszcze jeden cytat. Na początku wytwórnie płytowe miały nas gdzieś, nie przesłuchiwano tam nawet naszych taśm, żeby sprawdzić, czy jesteśmy coś warci. Z miejsca nas odrzucano. To były dla nas trudne czasy. Wypowiedź z jego zborna z roku 1970, tego samego, z którego pochodzi kawałek Black Sabbath tytułowy z pierwszej płyty tej genialnej kapeli. No i dobra, przyznam wam się do jednej rzeczy. To nie jest tak, że ja poważniej muzycznie na jesień. To tak mi się tylko wymyśliło. Prawda jest taka, że ostatnio po prostu mam siłę słuchać tylko tej kapeli. Nie wiem, to jakoś tak samo z siebie wyszło. Po prostu kiedyś, któregoś dnia wracałem cholernie zmęczony po 8 godzinach pracy i pierwsze, co mi przyszło do głowy w autobusie, to zarzucić sobie na uszy właśnie Black Sabbath. Czyli może to jest jesień, a może to po prostu końcówka dzieciństwa?

No dobra, to teraz będzie już bez zbytniego filozofowania. Na początek wymurzyłem dziwną, zawiniętą wypowiedź. A teraz już walnę prosto z mostu. Dziś w audycji bardzo, bardzo dużo Black Sabbath. Właściwie jak patrzę na kawałki, które przygotowałem, wygląda na to, że co drugim z nich będzie Black Sabbath właśnie. I bez zrobienia żadnej ideologii. Po prostu w ostatnim tygodniu muza, która za mną chodziła najbardziej, była to właśnie muza tej kapeli. Ona mnie stawiała na nogi i ona mi dawała kopa. Zresztą nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Zanim posłuchamy kolejnego kawałka, przypomnę namiary na audycję, jak można sobie pogadać na żywo ze mną i z innymi słuchaczami. Bardzo prosto, kanał ircowy hashsar. Jeżeli macie irca, wchodźcie na kanał hashsar. Jeżeli nie macie irca, wchodźcie na stronę www.sarpggda.pl. Tam klikajcie na linka czat i już możecie się zalogować do tego kanału, nie posiadając nawet właśnie irca, i wymieniać poglądy o wszystkim i o niczym. Aktualnie jest coś o coverze Black Sabbath w wykonaniu Vadera, tudzież o uczeniu się imion afrykańskich kacyków. Dyskusje z tygodnia na tydzień na tym kanale w trakcie tej audycji. Coraz ciekawsze. Jeżeli ktoś nie ma irca, tudzież nie chce bardzo ircować, woli napisać maila, zapraszam. Ciężka godzina małpa o2.pl, ciężka godzina pisane razem i bez polskich znaków. Jeżeli łatwiej wam zapamiętać adres mailowy, wróć, adres internetowy niż adres mailowy, klikajcie www.ciężkagodzina.metal.pl. Tam na stronie, klikając na nazwę audycji, można maila do mnie też wysłać. Ja skrzynkę mam otwartą cały czas w trakcie audycji, także maile dochodzą na bieżąco. No dobra, to co, śmigamy z kolejnym kawałkiem Black Sabbath.

Jest super, jeżeli ludzie przychodzą na koncerty Black Sabbath i pomaga im to w pozbyciu się agresji. Jeśli akurat mają doła, mogą zapuścić naszą płytę, ona da im wrażenie, że wiemy, jak podle się czują. Trafia do nich to, co robimy. Uwielbiam patrzeć, jak dzieciaki bawią się na naszych koncertach zamiast lać się po mordach. To znowu Ozzy Osbourne. Tym razem wypowiedź 5 lat później, rok 1975, a za nami Lord of This World i Black Sabbath. Przypominam, słuchacie Ciężkiej Godziny. Dziś ciężka godzina poświęcona wybitnie w lwiej części tej właśnie kapeli, ale nie tylko. Oczywiście będą też przerywniki, żeby was, drodzy słuchacze, nie zanudzić twórczością tylko jednego zespołu, chociażby był nie wiem jak genialny i chociażbym nie wiem jak bardzo chciał go słuchać akurat w bardzo dużych dawkach. No ale tak jak mówię, będą przerywniki. Jeden z nich już za sekundę. O tym kawałku ostatnio przeczytałem w pewnym ciekawym miejscu w sieci, że kopie dupę, czy coś takiego. Ja bym powiedział, że jest piękny. Bardzo piękny i bardzo spokojny. Spokojny jak chyba większość dzisiejszej audycji, ale to uprzedzam albo uspokajam. To, że dzisiejsza audycja jest taka spokojna, to tylko przypadek i wyjątek. Jeżeli słuchacie jej nie po raz pierwszy, to doskonale to wiecie. Jeżeli słuchacie po raz pierwszy, to właśnie do was kieruję tę wypowiedź. Tak, dzisiejsza ciężka jest spokojna, ale to naprawdę zdarza się bardzo rzadko. Przypomnę, jeżeli chcielibyście wypowiedzieć się na jakikolwiek temat, w tym na temat samej audycji, samej muzy, #sar to kanał na IRC-u, www.sar.pggda.pl i tam link czat, albo ciężka godzina @o2.pl. A tymczasem anatema i regret.

Anatema, czyli zespół, którego nigdy w życiu pod żadnym pozorem nie należy słuchać w momencie, kiedy ma się doła albo jakiś chociaż trochę skopany nastrój, ale na czwartkowy wieczór w ciężkiej godzinie w sam raz, tym bardziej, że ten kawałek ucieszył, co wiem, z kanału Ircowego Hashstar, tą osobę, która właśnie tak, jak zacytowałem, wypowiadała się o nim w internecie. No właśnie, Regret i Anatema, płytka Alternative 4. No co ja mogę o tej płycie powiedzieć? Nic nie mogę o niej powiedzieć. Jeżeli jej nie znacie, to koniecznie posłuchajcie. Jeżeli znacie, to sami wiecie, o co chodzi. Okej. Okay. No to co? Zrobiło nam się trochę spokojniej. Jeszcze bardziej spokojnie niż na początku. Jeszcze bardziej się wyciszyliśmy. Proponuję kolejny kawałek Black Sabbath. Jeżeli ktoś zauważył, to poruszamy się chronologicznie po płytach. Zaczęliśmy od pierwszej. Przeskoczyliśmy na drugą, czas na płytę pod tytułem Master of Reality. A tfu, co ja gadam. Master of Reality już był, z niego słuchaliśmy Lord of This World. Czas na Volume 4 i kawałek Snowblind.

Nigdy nie przepadałem za rockiem progresywnym, nigdy mnie to nie kręciło. Może jestem pieprznięty, ale mnie to po prostu wpienia i nudzi. Za to lubię Humble Pie. Mnie rusza muza, do której można przytupywać i kiwać głową. Czyli stary, dobry rock'n'roll. Ozzy Osbourne. Znowu. Rok 1972. Black Sabbath. Snowblind. Snowblind. Płyta Volume 4. Tenże sam rok. Ten sam rok. Płyta, ten sam rok. Cytat z jego. Tak, ktoś na Ircu dobrze rozgryzł, że mam ze sobą książkę. Dokładnie, mam ze sobą książkę. Mówi Ozzy. Autorstwa, no właściwie nie autorstwa, teksty Ozziego Osbourna zebrane przez niejakiego Harry'ego Shaw. Bardzo fajna lektura, powiem wam, bardzo odstresowująca. Niektóre gadki Ozziego są tak powalające, że można po prostu się posikać ze śmiechu, a w niektórych mimo pozornej żartobliwości i zakręcenia całego, jakie prezentuje sobą niekiedy Ozzy, w niektórych czai się naprawdę sporo głębi. Także ja tą książkę gorąco polecam. Jeszcze parę cytatów z niej się dzisiejszego wieczora pojawi. No dobra, póki co jedziemy 6 kawałków dość spokojnych, dość takich melancholijnych, nawet momentami bym powiedział. I póki co śpiewali sami faceci. No to, drodzy słuchacze, żebyście mi nie posnęli, a w dodatku, żeby pewna słuchaczka, która niedawno odkryła tą kapelę i prosiła mnie, żebym dzisiaj coś jej puścił, właśnie ich, żeby ta właśnie osoba się ucieszyła. Może nawet na Irca wejdzie z tej radości. Zapraszam, Hashsar, tak samo jak zapraszam was wszystkich. Zapraszam was też do mailowania ciężkagodzina@odwa.pl. Dobra, dosyć gadania w ramach przerywnika Nightwish i Getsemane.

Nightwish specjalnie dla jednej ze słuchaczek z Gdyni, która to, tak jak mówiłem, całkiem niedawno odkryła tą kapelę, powiedziała, że zachwyciła się nią, ale że zna póki co tylko wybiórczo, to ja postarałem się dzisiaj troszeczkę poszerzyć tą znajomość. No nie pojawiła się na IRC-u, jakoś dzisiaj jesteście oporni do IRC-owania, dyskusja się toczy, ale nie bierze w niej udziału aż tyle osób, co ostatnio. Przypomnę, hash, sar, tylko trzy literki, S, A, R i wcześniej hash. Jeżeli nie macie nawet Mirca, tudzież innego programu służącego do logowania się na ten kanał, wchodźcie na stronę www.sarpggda.pl i tam klikajcie linka czat. Obsługa bardzo prosta i już za sekundę możecie z nami toczyć dyskusję na przykład na temat, czy spadam jest o dilatacji czasowej. Tak, ja chwilowo się nie wypowiem, ale to tak, zachęcam do wymiany poglądów na ten i na wszelakie inne tematy, tudzież ewentualnie, jeżeli bardzo chcecie mailowo, ciężka godzina, małpa, o2.pl, może maila ktoś z Krakowa by przysłał, dał znać, że żyje, bardzo bym się z tego ucieszył. No ale dobra, dosyć znowu mielenia ozorem, wracamy do kapeli przewodniej dzisiejszego wieczoru, czyli Black Sabbath. Przeskok do roku 1973, album Sabbath Bloody Sabbath, Killing Yourself to Live.

Muzy na kanale Rycowym. Zaraz to rozważymy. Jedną sekundę. Co to ja chciałem powiedzieć? No właśnie, trzymamy się zaproponowanej konwencji, czyli Black Sabbath na zmianę z przerywnikami. I teraz proponuję przerywnik w postaci kącika humorystycznego. No bo powiedzcie sami, drodzy słuchacze, czy nie jest wesołe coś takiego. Wezwanie. Na podstawie artykułu 52 ustęp 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony RP, dziennik ustaw bla bla bla, wzywa się pana do stawienia się w dniu bla bla bla o godzinie bla bla bla do WKU Gdańsk 1, ulica bla bla bla, w sprawie wydania karty powołania. Zabrać dyplom ukończenia uczelni. Po pierwsze, drogie WKU Gdańsk 1, proponuję zrobić porządek w papierach. I wtedy pewne rzeczy powinny wyjść na jaw i stać się oczywiste. Po drugie, zakładam, że nie jesteście właśnie na koncercie tego zespołu, który to akurat gra w Gdyni w Uchu, więc dla was ze specjalnymi, czułymi pozdrowieniami.

Jest wiosna 1994 roku. Od zakończenia II wojny światowej nie było na Ziemi ani jednego dnia pokoju. Na skutek działań elit politycznych ludzie dzisiaj giną w byłej Jugosławii, w Irlandii Północnej, w Górnym Karabachu, w Armenii, w Azerbejdżanie, w Czeczenii, w Abchazji, w tureckim Kurdystanie, w Iraku, w Libanie, w Afganistanie, w Sri Lance, w Kambodży, w Wietnamie, na Filipinach, w Angolii,

Panie prezydencie, piszę do pana list. Może będzie przeczytany w jakiejś wolnej chwili. Właśnie otrzymałem kartę powołania, by w środę po południu stawić się na wojnie. Panie prezydencie, ani mi to w głowie. Nie po to żyję, by zażynać biedaków. Proszę się nie gniewać.

Deserter wszyscy zapewne rozpoznali po tekście, po charakterystycznym wokalu płyta Ile Procent Duszy, utwór właśnie Deserter. Takie moje małe oczko puszczone w stronę Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. No, taki mały wątek osobisty, mam nadzieję, że wybaczycie, ale okazja ku temu jak najbardziej odpowiednia, ponieważ dzisiaj, właśnie teraz Deserter gra koncert w Gdyni w Uchu, bodajże razem z zespołem Akurat, ale tu akurat nie dam sobie ręki uciąć. W każdym razie Deserter gra na pewno. Jeżeli chcieliście być na tym koncercie, a nie dotarliście, to mam nadzieję, że chociaż trochę wam osłodziłem ten ból. A osłodziwszy, wracam do kapeli, która to jest motywem przewodnim dzisiejszego wieczoru, czyli Black Sabbath. Znowu przeskok w czasie. A nie powiem do kiedy, nie powiem do jakiej płyty. Posłuchamy, potem może coś na ten temat będzie.

Przepraszam was bardzo, nie zdążyłem wyszukać cytatu odpowiedniego do Thrill of It All Black Sabbath, bo rozkręciła się rozmowa ircowa, która przejechała od rzekomego osładzania bólu nieobecności na koncercie Dezertera, to podobno moim głosem, ale to jakiś błąd się pewnie wkradł. Przejechaliśmy przez pizzę serową lub farmerską, dojechaliśmy do zimnego piwka. No to ja więcej czytał nie będę, zapraszam #sar, to jeżeli macie zainstalowanego Mirca, tudzież inne ustrojstwo do komunikowania się z kanałami ircowymi, jeżeli nie macie czegoś takiego www.sar.pg.gda.pl i tam klikacie na linka czat i już możecie, no proszę, PiS się załapał na pizzę z mięsem i piwo chętnie, no impreza się rozkręca. Okej, wspominałem dzisiejszego wieczora o tym, że puszczam Nightwish specjalnie dla pewnej słuchaczki z Gdyni, która prosiła mnie o tą kapelę. Prosiła mnie też o kapelę, która poleci za chwilę. Napisała mi coś takiego, że chce się dokształcać muzycznie. Jakiś czas temu zresztą, że chce trochę zorientować się w dziedzinie gotyku. Ja zasugerowałem, żeby zaczęła od największych, czyli od Lacrimozy. No i właśnie Lacrimozy posłuchamy za sekundę. Ponieważ to jest ostatnia dzisiaj audycja według wakacyjnej ramówki, więc można uznać, że właściwie ona jest jeszcze wakacyjna, mimo tego, że tydzień temu mówiłem, że to właśnie tamta była wakacyjna. Ale dobra, żeby się nie zapętlić. W wakacje zdarzało mi się puszczać kawałki dłuższe niż normalnie i tak będzie i tym razem ponad 14 minut, ale utwór tak piękny, że wysłuchacie go na pewno bez bólu, a zakładam, że z dużą przyjemnością. O, mam zaproszenie na pizzę i piwo też. To ja już się zamknę, a dla was Lacrimosa i Sanctus.

Lacrimosa i Sanctus w ramach dokształcania muzycznego. Dodam tylko, że utwór pochodzi z płyty Elodia. Płyta ta jest po prostu powalająca. I proszę, okazuje się, że nie trzeba wcale być na Ipsy, żeby słuchać, bo ten utwór, jak i wcześniej Nightwish, dotarł pod właściwy adres dzięki przyszły SMS-em. Zresztą bardzo ciekawa sprawa. W piwnicy Saru rzadko kiedy udaje mi się korzystać z komórki. A tym razem SMS trafił. Dzięki, pozdrawiam. I co? 14 minut wyciszenia, 14 minut spokojnych, podniosłych dźwięków. A ja proponuję najszybszy kawałek dzisiejszej audycji, tak na odreagowanie.

Agony is my name i Rhapsody w charakterze najszybszej piosenki dzisiejszej ciężkiej godziny. Ktoś napisał na forum Metalside, że jeżeli jest się w wieku gimnazjalnym, to można się zakochać w tym zespole. Ja prostuję, ja w Rhapsody zakochałem się w wieku mocno ponadgimnazjalnym. Jakoś mi do tej pory nie przeszło. Mało tego, bardzo ubolewam, że jeszcze nie słyszałem nowej płyty. Jeżeli ktoś miałby i chciałby się podzielić wrażeniami, to oczywiście gorąco zapraszam, a podejrzewam, że kwestią czasu jest, kiedy nowe dzieło tej włoskiej kapeli pojawi się w ciężkiej godzinie. Okej, dosyć gadania, przynajmniej dosyć gadania jak na tą audycję. Jeszcze jeden kawałek dzisiejszego wieczora, oczywiście Black Sabbath był na początek, Black Sabbath będzie na koniec. Dojechaliśmy dzisiaj do roku 1978, bo właśnie z płytki Never Say Die zaraz usłyszymy tytułowy utwór. A to będzie jakieś 3,5 minutki z małym hakiem, a potem już zapraszam na Swaywish Project. Zostańcie przy komputerach i posłuchajcie kolejnej audycji, którą poprowadzę w duecie ze Sway. A tymczasem do usłyszenia, a właśnie do usłyszenia dokładnie za tydzień, ale zdaje się, że 15 minut później, bo według nowej ramówki ciężka zdaje się, że będzie w czwartki o 20.15. Śledźcie stronę SAR-u www.sarpggda.pl. Albo przyślijcie na adres ciężkagodzinamałpa.o2.pl swojego maila i wtedy będziecie powiadomieni o audycji mailowo. Okej, do usłyszenia już za chwilę w Swaywish Project, do usłyszenia w ciężkiej godzinie za tydzień. Na do widzenia, Black Sabbath. Cześć.

0: powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu i ogólnie duży uśmiech.
1: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie dla studentów. Wierzę, nie wiem.
2: Takie czerwone i z gałką.
3: No, ja na to tyle powiem.
4: Bez komentarza.
5: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
2: Ale fajnie było, jakby miał pilocika.
1: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
2: Studencka Agencja Radiowa.
6: Tu Studencka Agencja Radiowa. Help!

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowanym, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartolin.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały nos.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartu.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.

Właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

0: Kłaniam się wszystkim, witam, jest środa, jest 21, zaczynamy przebudzenie. Dzisiaj wyjątkowo, z pewnej małej przyczyny, jaką są, powiedzmy sobie szczerze, moje urodziny. I z tej okazji będzie dzisiaj koncert moich życzeń i będę sobie życzył pewnych piosenek i będę je miał. Ze mną w studiu jest paru pedryli, którzy przyszli tu nie wiem po co, pewnie wypić parę piw. Bardzo mi miło, że się pojawili, siedzą i cieszą michy. Jest ich aż czterech, więc jeśli są tu jakieś chętne maniurki, także zapraszam. Przyjdźcie maniurki, pokażcie mi swoje możliwości. Na pewno będzie to dla nich fajny prezent, ponieważ nie kupiłem im flaszki. No, aczkolwiek co jeszcze mogę dodać na sam początek? Zapraszam wszystkich, jeżeli są takie osoby chętne do dołączenia do małej, spokojnej, w ogóle nie wyróżniającej się niczym imprezy do Studia SAR. A teraz może panowie, którzy są ze mną, się jakoś przywitają z nami.
1: Halo, halo Wiktorze!
0: Halo, halo Paweł!
1: Tak, przyszliśmy tutaj i siedzimy sobie. To ja, Paweł, wasz wierny zabawiacz i przekazuję mikrofon, pałeczkę przekazuję dla kolegów.
2: Cześć, ja też jestem wcale nie Paweł.
0: Cześć, nie Pawle.
2: Jestem Dawid i w ogóle ryba na mnie wszyscy mówią.
0: Ryba, bardzo miło mi cię poznać, Dawid.
2: To akwarium, nie? Jakby ten, coś tam. Zbliżę mikrofon, to mnie będzie lepiej słychać.
0: Ryba, akwarium, zgłoś się.
2: Chciałbym złożyć Wiktorowi wszystkiego najlepszego na łamach radia SAR.
0: Dziękuję.
2: Wszystkiego najlepszego i nie będę śpiewał teraz.
0: Dziękuję.
2: Może później.
0: Dziękuję, naprawdę.
2: Pośpiewamy trochę.
0: To urocze.
2: Gaudemater albo coś. Dobra, przekazuję pałeczkę.
3: To ja jestem Szum, to ja może odpowiem śpiewająco. Nic ciekawego.
4: Cześć. Ja niestety nic sobą nie reprezentuję w tym towarzystwie, więc nic nie mogę powiedzieć.
0: No. Także przejdziemy teraz do takiej kwestii, więc jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszam na ircowy kanał SAR, gdzie możecie porozmawiać ze mną, złożyć mi życzenia i prezenty dać, albo zadzwonić pod numer 82626 z DS-ów, ewentualnie z miasta jest to numer 347-2626. Na pewno nie będzie mi przykro, jeżeli to zrobicie, a tymczasem zażyczam sobie piosenki z nowej płyty VSB, która jest znakomita i bardzo mi się podoba i dlatego właśnie ją teraz włączę i to będzie Werewolf.
5: Wer auch immer von einem Werwolf gebissen wurde und am Leben bleibt, wird selbst zum Werwolf.

0: Halo?
1: Przerywam, ponieważ nastało się coś niesamowitego.

0: 100 lat niechaj żyje nam. Hej! 100 lat, niechaj żyje nam. Hej! Niech żyje nam,
1: niech żyje,
0: niech żyje nam,
1: niech żyje.
0: Rozrzucam się w pomyślności, niechaj żyje nam.
2: Hej! I...

0: Wiktor, to dla ciebie było.
1: Widzicie te krokodyle łzy?
2: Chłopaki, jesteście kochani? Nikt mi tak ładnie śpiewał 100 lat, odkąd Wiktor, skończyłem 21 lat.
0: Wiktor, don't cry. Don't cry for us.
2: Wzruszyliście mnie i naprawdę chciałbym powiedzieć, że was kocham, chociaż wy dobrze wiecie, że mam was głęboko w dupie. Przepraszam, nie to chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję, chłopaki, naprawdę.
1: Ale nie naraz.
0: Właśnie.
2: Jesteście wspaniali. Muszę powiedzieć, że dostałem znakomitą świeczkę i podkładkę pod świeczkę.
1: Jaką podkładkę?
2: Od Wedla. Dostałem tort truskawkowy od Wedla. Dostałem... Nie no, to...
1: Obroże.
2: To chyba...
0: Załóż!
2: To chyba jakaś... To chyba jakaś aluzja do moich samczych zapędów, ponieważ dostałem obroże przeciw chłom i kleszczom. Ma 65 cm, także myślę, że o 2 cm za krótka, ale będzie dobrze.
1: Dostałem, że taki gruby jesteś, bo to zależy
0: w wodzie.
2: Dostałem large rękawice żółte, welkę, duży large. Lateksowe. No nic, no jak mus.
1: Chyba teraz będzie mógł dokonać inseminacji krowy.
2: Także zaraz wam, chłopaki, podziękuję.
0: Ej, ja idę do jara.
2: Nie no, naprawdę.
0: Rzeczywiście są żółte. Ale powiedz, jak żółte.
1: Ale nie do i weź takie...
0: No to musi ten dźwięk paść. Nie.
2: Dostałem tak, żółte rękawiczki dopasowane do mojej pomarańczowej koszulki, którą dostałem, bo jestem ekstra z Wyrolem.
0: Ej, siedziałem na jakimś stopniu.
2: I naprawdę teraz wyglądam jak typowy troglodyta.
1: Nic nowego.
2: Także
1: czym się nie różni.
2: Chłopaki dopasowali się do moich potrzeb, bo teraz mogę spokojnie wyjść na miasto. No, to są moje rękawiczki. No, cholera, ciężko. I z tej radości jest mi tak radośnie, że chciałem włączyć coś radosnego, czyli odkrycie, które usłyszałem w niedzielę, i to będzie Stasio i kawałek A4.

0: No i to był właśnie Stasio. Mam nadzieję, że moje wybrane piosenki na moją rodzinę wam odpowiadają, ponieważ mi odpowiadają bardzo. Koledzy tutaj cieszą Michę niesamowicie, popijają soczek pomarańczowy, bo gry frutowego nie było, czy na odwrót. A obok mnie siedzi autor zajebistej koszulki, którą dostałem. Oczojebny pomarańczowy z niebanalnymi napisami. Cześć.
1: Cześć.
0: Powiedz mi, widziałeś gdzieś po drodze Józefa?
1: Józef został w pokoju i bardzo chcielibyśmy go pozdrowić teraz, bo ja tu nie jestem sam. Jest nas dwoje.
0: To znaczy?
1: Mowa o autorach koszulki. Przepraszam was, wyrolę. Mowa o autorach koszulki i chcemy pozdrowić Tomka. Tomka aka pan Józef, który siedzi teraz w pokoju. Pozdrawiamy cię.
2: Pozdrawiamy cię, Tomku.
0: Jo, Tomek. Jest mi miło, że jo, Tomek.
1: Tomkowi też jest bardzo miło.
0: Powiem wam tylko tyle. W rękawiczkach gumowych, o tych, strasznie ciężko się pisze na klawiaturze i trzyma się puszkę ciężko, bo się troszkę wyślizguje. Może gdyby były trochę bardziej wilgotne, Bartek, gdybyś się bardziej postarał, to byłoby mi wygodniej. W tej chwili ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem urzeczony akcją, jaką przeprowadziliście, ponieważ nie spodziewałem się tak uroczego prezentu, jakim jest wasza obecność.
3: Nie spodziewałeś się.
0: No myślałem, że tak jak 50 innych osób, które zaprosiłem tutaj, będziecie mieli mnie głęboko w dupie i nie przyjdziecie. No ale okazaliście się na tyle niepoważni, czy nie, nudziliście się.
1: To ci mówiłem.
0: No, to ci mówiłeś. Ja chciałem pozdrowić ekipę z Grobla, która obiecała mi prezent w postaci kompletu prezerwatyw jagodowych. Mam nadzieję, że ich wilgotne... No może... No cóż, chłopaki, moi koledzy mówią, że jagodowe są ble. Także może...
4: A ty nie udałeś, a co ty nie mówiłeś?
0: Ej, przed chwilą usłyszeliśmy, że najlepsze prezerwatywy są o smaku chuja, także panowie, postarajcie się trochę.
5: Ty jesteś strasznie wulgarny w ogóle, Wiktor, nie wiem, zauważyłeś to?
0: Nie.
5: Czy nie zwracasz na to już uwagi?
0: Ja wulgarny?
5: Jesteś dobry, cholernie wulgarny.
4: On cytuje tylko.
0: To był cytat.
5: Cycat.
0: Tudzież cycat.
4: Tak jest, ja się grabił.
5: To nie był reported speech czasem, jak w angielsku się mówi? Mowa zależna po polsku?
4: Weź, nie mów mu takich mądrych słów, bo się chłopak zagubi.
0: No, weź, nie stresuj mnie.
6: To mamy, że włączymy teraz jakiś kawałek.
0: No, to... To może teraz taki rozrywkowy kawałek Amon Tobin i taki werbal jest bardzo taki... życiowy. Kiedyś byłem zmęczony i u Adama spałem i było fajnie, jak to usłyszałem z rana.
4: Wtedy pan nie tylko zlewano.

0: No i tak przyleciał sobie Amon Tobin. Chłopaki poszli na chwilę na korytarz, a dwóch jeszcze siedzi tam i dyskutuje pewnie o poważnych sprawach, o polityce albo nowych hasłach dookoła
1: Fortuny. Paweł mówi o nas.
0: O was mówię, tak, do was mówię. Miło mi bardzo, że tyle osób się pojawiło na ircowym kanale SAR. Kilka osób z Neostrady i z akademików. Części nie znam, także miło mi. Jestem Wiktor. Nie wiem, jak wy się nazywacie. Mogę tylko sądzić, że jesteście nikami.
2: A czy to
0: jak
2: ważne?
0: Powiedz jak mi, czy Basti, to ważne? Emilia, Jacenty, Maku, Murphy, Pakt, Sekty, Stanki. A, Stanki Motherfucker. To jest ostry ziomal, załogant i w ogóle...
3: A na rejsie go nie było.
0: No nie było na rejsie. A ciebie nie było na koncercie Kuśka Brothers.
3: Kurwa, na koncercie Kuśka to mnie długo jeszcze nie zobaczysz, ty. Sorry.
0: Nie pokuśkasz sobie?
3: Nie pokuśkam.
0: No to tak...
3: W filmie nie było innego.
0: Czas sobie powoli leci. Ja tu siedzę z parką gołąbeczków, którzy gruchają mi nad uchem i próbowali przed chwilą naciągnąć... naciągnąć rękawiczkę na głowę, ale nie udało się. Może to nie to miejsce. A tymczasem, jako że chłopaki siedzą i klikają na komórkach, jak to teraz jest w trendzie, siedzieć, klikać...
3: Ale nie ma podświetlanej na niebiesko, nie jest trendy.
0: Jesteście prawie tak trendy jak dwie maniury, które szły długim targiem po rejsie, które były...
3: Nie mówmy o nieobecnych może, nie mówmy.
0: No, to ja może teraz tak. Ja włączę kawałek, który się kojarzy mi bardzo sympatycznie, wam zapewne nie aż tak sympatycznie jak mi, aczkolwiek uważam, że warto znać taki kawałek muzyki, a później opowiem wam małą anegdotkę z życia wziętą i wtedy będę musiał powiedzieć, że jestem bardzo złym człowiekiem. Także Nine Inch Nails i Marzec Świnek.

to, że kawałek jest marny, nastąpi mała zmiana klimatu i nie będzie najszczęścia, będzie Funkerwokt.

0: Wszystko dobrego z okazji urodzin.
1: Witam cię, kotlecie, na antenie.
0: Zdrowia, szczęścia i radości.
1: O, dziękuję ci, jesteś niesamowicie miły.
0: Moje zdrowie piję z tobą. Weź kufer do łapy, czy co tam masz?
1: No, mam już.
0: I pijemy.
1: No to do końca?
0: Op, ile można.
1: Dobrze.
2: Dajesz.
0: Dobra. Do wszystkiego dobrego i na razie.
2: Kotlet, co tak mało? No. Wiktor cały czas może.
3: No właśnie, on cały czas daje. No.
1: Przepraszam. No ja wypiłem do końca, nie wiem jak ty.
3: Będziesz pijany.
1: Dobra, dziękuję ci bardzo.
0: No, no on też ci pozdrawia.
1: Kto? A, to bardzo miło, też go pozdrów, dziękuję mu.
2: Chłopak kotleta.
1: Dziękuję bardzo, wiesz, to strasznie miłe, że zadzwoniłeś, bo nikt mnie nie lubi, oprócz tych pedryli, które przyszły.
3: Mogę coś powiedzieć?
1: Mów.
3: Do tego. Bo ja mu chciał powiedzieć, że ty bardzo kłopoczysz swoich rozmówców. Zauważ, że on nie wie już co powiedzieć, a ty go jeszcze kurde karasz, ty. Weź mu jeszcze powiedz coś takiego, wiesz, żeby ładnie się rozmowa potoczyła.
1: Kotlecie, wiesz, to bardzo urocze, że do mnie zadzwoniłeś. Powiedziałeś mi, że mi życzysz dużo dobrego, napiłeś
3: teraz
1: się...
3: Teraz go kłopoczysz. On jest taki, wiesz, już nieśmiały.
1: Przestań pieprzyć.
3: Co ty mówisz, ty?
2: Ej.
1: Ja mu dziękuję, że jest tak miła, ty mówisz,
3: on
1: że on się kłopocze. Nie wiesz co powiedzieć? No chyba się mocno. Chyba go Paweł zakłopotał. Niemniej jednak jeszcze raz dziękuję, Kotlecino.
4: Zakłopotował.
0: A Pawła też podrów. Pozdrów.
3: Podrów? Podrów mnie sam.
0: To też, to później.
3: Ja cię też podrowię później.
1: Dobra, to ja może wrócę do piosenki.
0: No dobra.
1: Dziękuję bardzo za telefon.
0: No na razie.
1: Cześć.

0: razie elektrykowy.
1: Tylko tak. Niższe częstotliwości. I no wyższe nie... napięcia. Czym? Ja jestem na...
2: No i tak oto odbył się pierwszy telefon od Kotleta, za który mu bardzo dziękuję. Już się ludzie zebrali i już się rozluźnili, pośmiali się tutaj. Właśnie doiliśmy krowę z rękawiczki. Powiem, że bardzo ciekawe doświadczenie. Słabo dojona, ale nadaje się, nie powiem. Nadaje się. O, muszę odebrać kolejny telefon. Chyba. A może nie, ktoś... A może... Halo?
3: Halo? Wiktor?
2: No Wiktor.
3: Cześć Wiktor, to my, chłopaki z Grobla.
2: Siema chłopaki z Grobla.
3: No, chcieliśmy ci życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia. Zdania wszystkich egzaminów.
2: To urocze co mówisz.
3: Halo Wiktor?
2: Halo, słyszę cię.
3: Mamy ten, no, zdrówko twoje pijemy, nie?
2: Już?
3: No, już. To czas.
2: A, to, to
3: no,
2: mi...
3: To teraz sobie tak...
2: O, to,
3: szkło, nie? Stuku, to, puku, nie?
2: To ja tak puszką.
3: I tam pozdrawiam tych pedrylków. Tych tamtych.
4: Pedryli! Popejów tumu!
3: No, pozdrawiam.
2: O, dziękuję. No. Myślę, że oni też dziękują. Ko siedzą, kopary im trochę opadły.
3: No. Dobra, to my spadamy, Wiktor.
2: Dziękuję, chłopaki, za fona.
3: No, trzymaj się i tam pozdrów wszystkich.
2: Spoko.
3: Do zobaczenia jutro na wyjeździe.
2: Dobra,
3: pa.
2: Dziękuję. Jak to miło usłyszeć życzenie od chłopaków z grupy, z Grobla, od Staniksa, Maria i Smyka. No, nie wiem co powiedzieć, pewnie jutro będę musiał was wyściskać w moich nowych rękawiczkach, nowej obroży i zajebistej koszulce. No. Opada mi trochę, muszę się przyznać, ale trochę mi opada mikrofon. Bez skojarzeń, chłopacy już dopowiedzieli resztę. Mam nadzieję,
0: że
2: nie było słychać. No, to tak, to już poleciały kilka kawałków, które lubię. A miałem teraz dać anegdotkę. Otóż chciałem powiedzieć, jak wracałem z juwenaliów, z rejsu elektryków, to muszę powiedzieć, że byłem świadkiem, no, czegoś, co mną wstrząsnęło. Szło sobie, wydawało mi się, że trzech, ale było ich czterech. Mimo, że byłem trzeźwy, to nie miałem wątpliwości, ilu ich było. Szło ich takich czterech chłopaczków, a przed nimi dwie dziewczynki. Wysokie, zgrabne, ładne, powabne, niczego sobie pizdeczki, rzekłbym. No i chłopaków coś ich urzekło w sposobie, w jaki chodziły, ponieważ jedna, ta blondynka, szła tak powiedzmy sobie normalnie na tych kaczych, błaznowych budkach. A druga szła, jakby pierwszy raz założyła takie buty, ponieważ albo miała takie krzywe nogi, szła jak kaczka i tak fajnie chciało się powiedzieć kwa kwa. No i te bezczelne skurwy, te chłopaki zaczęli komentować je. Jeden taki z włosami powycinanymi ni w cipkę, ni w oko, zaczął używać bardzo wulgarnych określeń, co by chciał z nią zrobić. No i jedna się zmusiła do skomentowania, żeby oszczędzili sobie komentarzy. No i cóż, tu dużo mówić. W tym momencie chciałem ich uderzyć, ponieważ jeden się wymsnął, że... Jak? Właściwie to była chyba dla nich obelga, że ona się ważyła odezwać do nich i zwrócić im uwagę na ich bezczelstwo. No i tym chyba wydała wyrok na siebie, ponieważ do końca drogi, do samego przystanku tramwajowego jechali z niej. Jaka to jest bezczelna maniura, że nakłada gówno na twarz, żeby gdzieś wyjść, że jest trendy wylansowana i pewnie chłopak ma BMW, ale jak się okazało, nie ma i byśmy się zdziwili. I pewnie malucha do warsztatu, więc musiała iść sama. No i po drodze jeden był tak zdenerwowany tym, że ona się odezwała, że wziął nie mniej, nie więcej, tylko piznął puszką o chodnik na Długim Targu i krzyknął:
5: "Urwam!"
2: No, i tak mu się wymskło. No i nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jak doszli na tramwaj, w którym też jechałem, no to ta jedna, ta co chodziła jak kaczka, też tam była. No, i tu był jej pech, ponieważ w tramwaju, jak to w tramwaju, ludzie stoją blisko siebie, tłok, spocone tłuste baby na siedzeniach, stare dom starców, trzęsące się ręce, emeryci, którzy podchodzą, stukają cię w ramię i mówią: "No, ja chcę tu usiąść." Turbo babcie, które zajmują miejsca, zanim się spostrzeżesz, albo sapaczki, które siedzą nad tobą i... Albo dziady leśne, czy jak to się nazywało, opatulone futrami. No, ale to tak trochę odbiłem od tematu, ponieważ... Borostwory, o, to borostwory, które wejdą opatulone 7 futrami w kapeluszach, rękawicach, sekretne szkatuły, tandetne torebki i walczą, przepychają się. No i jeszcze babci rugbystki, które wejdą, rzucą torbę na fotel i zanim torba upadnie, to one już będą siedzieć na tym siedzeniu. No, ale znowu odbiegam od tematu. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ten jeden, ten od puszki, nagle podszedł do tej biednej jałóweczki, stanął obok niej, zbliżył się na wysokość jej barku i ruszył głową w kierunku czubka jej głowy, robiąc... Myślę, że tego było za wiele. Ludzie parsnęli lekkim śmiechem. Znaczy emeryci, którzy siedzieli, a dziewczę uciekło na fotel, na krzesełko plastikowe, a później coś jednego ciągle kusiło, żeby pójść. No i komentarzy się nie było. Halo, halo, Władku, halo, halo, Staszku, między innymi. No, to tyle. Chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę to były bezczelne fiuty i gdybym był na ich miejscu, to bym się wstydził w tej chwili, bo mówię o nich właśnie. No, to ja sobie tyle powiedziałem. Teraz chciałem włączyć jakiś kawałek, który też bardzo lubię. Bartek, spieprzaj. I to będzie zespół mojego kolegi, z którym istnieje East Side i to jest coś, co się nazywał Smycz, a kawałek się nazywa Szczyt i jest to remix, bo muzyka ogólnie jest taka sobie, a kawałek ten zremiksowany jest bardziej niż taki sobie, czyli bardzo fajny.
6: O nie! Wydaje ci się, że wiesz wszystko. Że inni prości są, że inni głupi są.
2: Jeszcze wracamy na chwilę, ponieważ chyba chłopaki chcieliby coś powiedzieć.
7: Właśnie.
2: No tak, słucham was, bo to przypadkiem nie włączyłem ich i bardzo mi to przykro.
8: Tutaj jestem.
2: No.
8: Tu jestem, Wiktor.
2: No ja cię słyszę już.
8: Ale wiesz, co chciałbym powiedzieć? Znaczy, chciałbym się zapytać w sumie nawet. Nie powiedzieć, tylko najpierw zapytać?
2: Tak.
8: Czy mogę zapytać?
2: Ależ proszę bardzo.
8: Ale czy jesteś tego pewien? Znaczy nie, no chciałbym zapytać tak od razu.
2: Ale niekoniecznie.
8: Zapytam. Dobra, zapytam. Czy mogę pozdrowić kogoś?
2: Czy jest to twoja ostateczna odpowiedź?
8: Nie, to jest moje ostateczne pytanie.
2: Może zadzwoń do przyjaciela i spytaj.
8: Nie będę pytał. Jestem pewien. Czy mogę?
2: Absolutnie.
8: Czy mogę pozdrowić kogoś?
2: Ale śpiewająco?
8: Nie, normalnie.
2: No dobra.
8: Chciałbym pozdrowić moją koleżankę, Ulę. Cześć, Ula.
2: Yeah. Ula, pozdrawiamy ciebie też.
8: Cześć. Dobra, nie przerywamy muzyki.
9: Cześć!
2: Okej. Okay.
9: Wszystko słyszałam.
8: Nie tak, przestań.
2: To wracamy do...
8: Okej, okay, dzięki. Dzięki, Wiktor.
2: Spoko, do smyczy i szczytu.
6: O nie! Wydaje ci się, że wiesz wszystko.
10: O nie!
6: Że inni prości są, że inni głupi są.
10: O nie!
6: Uświadom sobie, że poza twoim

śmieć. Szanuj rodziców, nie wiesz jak długo będą żyć. I kochaj matkę, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj

0: No i to był ten znakomity kawałek Smyczy. Towarzystwo, które siedzi, się zrobiło trochę smętne. Nie wiem, o czym tam... O, może posłuchamy, o czym rozmawiają. Co tam u was, chłopaki?
1: Słyszałem, że jutro jedziecie do elektrowni.
0: No tak, jutro jedziemy do Żarnowca.
1: Zajebista sprawa. Zajebiste turbiny mają Skody, nie?
2: Niezłe dziury.
1: Skody.
0: Byłeś tam?
1: Cztery sztuki. Tylko nie pamiętam mocy.
0: A byłeś tam już?
1: Nie teraz. Proszę.
0: Byłeś tam już?
1: Byłem. No. Tylko nie z waszego przedmiotu, a z energetyki. A wy z mechatroniki?
0: No, z robotyki.
1: Z robotyki?
0: Z robotyki, zdaje mi się, jedziemy.
2: Z mechatroniki. No,
1: paliko, ale warto. Jakby ktoś słuchał i chciałby coś ten... Bo słyszałem, że nowy kierunek jest, nie? Poza tym. Tak,
0: jaki?
1: Abstrahując. Energetyka.
0: U nas? Na wydziale?
1: Na Politechnice.
0: Czekaj,
1: nie, na Politechnice, generalnie. To jest chyba spoko, wiesz? No coś takiego, nie? Znaczy to jest kierunek właśnie, nie? Kierunek na Politechnice. Rozumiesz?
0: No, to tam chłopaki rozmawiają.
1: No tak sobie rozmawiamy.
0: O kierunkach na Politechnice.
3: Kulturalnie przynajmniej raz, a nie w jakiejś dupie Maryni tam.
0: Dupie Maryni.
4: W autobusie. No. Kogo to obchodzi?
0: Pewnie zainteresowanych.
3: Ja myślę, że jeżeli te dziewczęta nas słuchają, to na pewno je to obeszło, kurde, i pamiętają to wszystko jak...
0: No ja chciałem powiedzieć, że ogólnie juwenalia, które odbyły się w Gdańsku, były naprawdę fajne.
1: Jakie odbyły? Poczekaj, jeszcze ubiję.
2: Jeszcze idą, idą.
0: Chodzi mi o juwenalia Politechniki Gdańskiej.
1: Jeszcze.
0: Neptunalia były w porządku. Ogólnie impreza w Harcówce była przednia. Chciałbym pogratulować chłopakom, którzy wygrali w przeciąganiu liny. Dziękuję. Naprawdę byli nieźli. Dziękuję.
1: Przeciągnęli?
0: Oczywiście nie obyło się bez kontuzji. No ale tak to jest, jeżeli ludzie myślą, że są karatykami albo wchodzą na dach. Na szczęście tym razem nie było palenia krzeseł ani podobnych takich akcji. Ogólnie rzecz biorąc, impreza była przednia, Rejs Elektryków też przedni. W czwartek koncert Kuśka Brothers, no to w ogóle było niezła biba. Fajnie się ludzie bawili. Mieliśmy nadzieję, że może policja wpadnie i postrzela, ale niestety nie pojawili się, nie postrzelali, także ofiar. Gdańsk będzie mniej znanym miastem niż Łódź. No ale takie życie. No, co zrobić? Dobra, to sobie porozmawiałem, a teraz taka mała sentymentalna podróż i będzie to kawałek takiego marnego zespołu z Olsztyna, który się nazywa Eastside i będzie nieco brudny kawałek, ktoś gdzieś kiedyś.

0: No i tak poleciał zespół, w którym pewien zwyrol, przepraszam, pewien ekstra zwyrol udziela się. Ja przed chwilą spróbowałem założyć rękawiczkę na głowę i powiem, jest to możliwe. Udało się, ściągnęło mi trochę brwi i teraz wyglądam niewyjściowo, czyli nie różni się to za bardzo od normy. Moi mili goście, którzy przyszli tutaj, gołąbeczki, którzy teraz dymają butelkę, właśnie mają zamiar opuścić miejsce imprezy.
1: Cześć. Znaczy, chciałbym zakomunikować, że wracamy do Tomka, bo on bardzo za nami tęskni. Dziękujemy za imprezę i za audycję. Życzymy ci dalszych 3 miesięcy owocnej pracy w Sarze i na antenie. No i dalej, wiesz, ściemniaj.
0: Dziękuję, to naprawdę miłe. Miałem taką tylko cichą nadzieję, że Józef się zjawi. To naprawdę było moje życzenie urodzinowe, żeby Józef się pojawił.
2: Józef mówił, że zadzwoni.
0: Tak? No to ja mam nadzieję, że Józef zadzwoni. Naprawdę byłoby mi niezmiernie miło, gdyby Józef pojawił się w jubileuszowej audycji i powiedział mi, że człowiek cebula ma się dobrze, bo dawno go nie było.
2: Cebulę to ja widziałem.
0: Widziałeś cebulę?
2: Widziałem cebulę.
0: I co z cebulą?

0: porządku.
1: Podobno znalazł jakąś szczypioreczkę.
0: Tak, znalazł szczypioreczkę.
1: Ale że...
0: Małą cebulkę.
1: Małą cebulkę. No dobrze, to by w sumie było prawdziwe. Okej, oddaj mikrofon. To tak. Cebula z małą szczypioreczką, cebulką właśnie opuszczają mnie. Ja tylko cicho nadzieję, że gdzieś po drodze zahaczą o Józefa i powiedzą, żeby się ze mną skontaktował, bo chciałbym usłyszeć jego głos jeszcze raz w życiu. No. No i tak to jest, proszę państwa. Człowiek zaprasza ludzi na imprezę, przyjdą, wypiją wino, sprowadzą sobie panienki, pójdą i później człowiek zostaje sam. No ale co ja mogę? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli kiedyś popełniłem coś, co spowodowało, że ktoś czuł się źle, to mogę odpowiedzieć wam na to śpiewająco i będzie zasugerowane przez pewną osobę na forum na www.sarpegigda.pl przez pannę Sway, Lemme Immortelle i kawałek Forgive Me z płytki Zweilist. W sumie fajna płytka, aczkolwiek nie do końca aż mi się tak mocno to podoba, aczkolwiek ten kawałek oraz slat jest rewelka, dlatego poleci. No, przepraszam, Forgive Me.

0: Halo?
1: Halo?
0: A, to strasznie ciekawa sprawa. Józef?
2: Tak. Czy to pan redaktor?
0: No, redaktor, jakby
2: pan
0: nie...
2: Pan redaktor Losip?
0: No, nie da się ukryć.
2: Dobry wieczór, ja dzwonię w sprawie życzeń.
0: O.
2: Iż bym był bardzo ukontentowany, że mógłbym życzyć panu redaktorowi 100 lat.
0: O, no to 100 lat?
2: 100 lat i ze szerokiej audiencji i wszelkiego dobra. Halo?
0: No, halo?
2: Halo, czy jestem na foni?
0: No, jesteś na wizji nawet.
2: Na wizji?
0: No, mam cię przed oczami.
2: Jestem, w takim razie jestem bardzo wzruszony i skrępowany.
0: No, ja jestem bardziej skrępowany.
2: Skoro jestem na wizji, to ja teraz macham. To
3: schowaj pytań.
2: Fanek, jeśli jakiś tam są.
0: No,
2: ciężko. Halo, fanki! Fanki!
3: Cześć!
2: Fanki!
3: Witam panie Józefie.
2: Ja mam... wiecie, dziewczyny, im kot starszy, tym ogon twardszy.
3: Ja mam taką uwagę do redaktora, do pana redaktora. Mianowicie, pan Józef jest osobą starszą i nie na ty.
2: Ja jestem trochę starszy i wzrok już mam nie ten, słuch tym bardziej. Ale mimo tego umysł wciąż mam trzeźwy, młody kolego.
0: Józefie, czy
2: mimo tego.
0: Józefie, czy mogę ci mówić per ty po tym, co razem przyszliśmy?
2: Droga pipko. Przecież tak umówiliśmy się kiedyś rozmawiać. Może nie jestem człowiekiem obecnej doby. Może części rzeczy już nie rozumiem, tych komputerów i tych wszystkich rzeczy, ale powiadam wam, drodzy studenci, przecież ja też byłem kiedyś studentem, też, ludzie, ja studiował kiedyś, no mniejsza z tym, dlatego nie zważajcie na niedoskonałości fizyczne, na otępiałość słuchową, otępiałość wzroku. Patrzcie na to, co jest w środku, patrzcie na ogon. To jest moje przesłanie.
0: To...
2: Studenci, musicie być mądrzy. To, że Aleksander Kwaśniewski to tak naprawdę szlangbaum, tak. Przecież każdy wie, że pan Kwaśniewski to szlangbaum. Tak.
0: To ja tego nie wiedziałem.
2: Lotyp, jaki ty jesteś jeszcze młody i naiwny. Kwaśniewski to szlangbaum. On powiedział, że 6 milionów Żydów do Polski chce przywieźć.
0: Ale w koszach czy w woreczkach?
2: 6 milionów Żydów. 6 milionów, a gdzie my mamy się podziać? Studenci. To wyjeżdżać trzeba. Za chlebem będziecie biedni musieli wyjeżdżać. To... Pradziadowie wasi walczyli o naszą Polskę, a teraz nasz Żyd Szlangbaum sprowadza Żydów do Polski. Tak to jest, tak? I o tym radio powinno mówić. Radio nie może tego przemilczeć.
3: Nie bać się mocnych słów.
0: No, z tego wynika, że tak. No ale zawsze możemy...
2: Ja przepraszam, że się tak unoszę i się wzruszam. Bo ty masz dzisiaj urodziny i chciałbyś spędzić niemiło czas i o Żydach pewnie nie chcesz myśleć, ale nie można od nich abstrahować, nawet w dzisiejszym dniu.
0: Okej.
2: Okay. Jest?
0: Okej.
2: Okay. Jest?
0: Okej.
2: Okay. Może jestem człowiekiem starej daty, ale jest, wiem co to znaczy, żeby nie było.
0: Okay. Ja tu słyszę, że jakieś zwierzęce instynkty się twoje odzywają, czyżby onion man gdzieś się pojawił?
2: Nie, to był śmiech.
0: Aha. No dobrze. Powiem ci, że... Powiem panu Józefie, że to strasznie miłe usłyszeć pana po tak długiej przerwie.
2: Mam jeszcze jedną kwestię do poruszenia na antenie, gdyż mój dobry przyjaciel prosił mnie.
0: No?
2: Był to Laserman i powiedział, że pozdrawia wszystkich.
0: Absolutnie wszystkich?
2: Absolutnie wszystkich, a najbardziej drogich radiosłuchaczy, pana redaktora i obecnych w studio i drogich gołąbeczków.
0: A gołąbeczków to chyba wszyscy powinniśmy pozdrowić, bo wyglądają naprawdę
2: I mówił,
0: uroczo.
2: Że przesyła całusy Alicji z Krainy Czaru.
0: Aha.
2: No.
0: To. No to...
2: Jo. Okej, to strzała. Trzymajcie się wszyscy. Ja muszę iść kombajnem zaorać pole, bo już pora żniw się zbliża czołem.
0: Szalom.
3: Szalom. Pozdrowieniem. Yo.
0: Yo.
2: Yo.
3: Siomalu.
0: Okej. Okay. Dzięki za
4: info. No, to był drogi Józef, którego nie było na antenie od cholery czasu. Jak się czujecie po usłyszeniu Józefa ponownie?
5: Powiem tylko jedno, mianowicie pan Józef nie zestarzał się. Widać trzeźwe myślenie, widać to, że jednak mamy jeszcze ludzi, którzy myślą o przyszłości narodu.
6: Potencjał
5: jest. Jest i to w starszych ludziach, w starszych. No, przed chwilą żeśmy słyszeli.
4: Wszyscy słyszeliśmy to, co powiedział pan Józef. Myślę, że...
7: Ja myślę, że w tym czasie, kiedy jest brak autorytetów, pan Józef dla nas, studentów, powinien być...
3: Doskonale może jest
7: takim autorytetem, powiedział o naszych takich problemach właśnie z tymi migracjami, że tak. Nie będziemy mieli się gdzie podziać.
4: Problem wstąpienia do Unii poruszył delikatnie.
7: Właśnie, coś w tym było.
4: Poważna sprawa była.
7: Pan Józef do Parlamentu Europejskiego.
4: Tak, to tak. Ja powiem przy tej okazji, że poruszyliśmy stare czasy, to nawiążemy do starych kawałków, które nam się kojarzą bardzo młodo i będzie to, no chyba wszyscy już wiedzą, kto to będzie. No cóż, uderz z tyłu, nożyce się odezwą. Panowie, maszerujemy.

0: Przerywam ten kawałek, żeby nadać specjalny komunikat przez telefon.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo, czy jestem na antenie?
2: Tak, jesteś na antenie, droga koleżanko.
1: Tu mówi Ula.
2: Cześć, o Ula, a nie Klaudia?
1: Nie, tu mówi Ula, chciałabym podziękować gorąco za pozdrowienia.
2: O basta, stary!
1: Nie wiem, czym budziłam tą salwę śmiechu.
2: Nie, nie, po tym. Nie, ja nie żartowałem.
1: Ale po prostu chciałabym się dowiedzieć, któż mnie pozdrawiał, cóż za młodzieniec piękny, uroczy. O?
2: No tak, czy mogę zabrać głos, panie Wiktorze?
0: No ale jest twój.
2: Jest mój? Czy jest
1: wiem,
2: moja?
1: Że jest późno, mam na imię Urszula, może byśmy się spotkali między trzecią a czwartą.
3: Między trzecią a czwartą?
1: Tak.
3: Ale kiedy, dzisiaj?
1: No,
2: dzisiaj?
1: Być może.
2: Dzisiaj? Nie no, my dzisiaj z Wiktorem, przecież mamy urodziny, no.
0: Ale umowa, chłopaki, umowa.
2: Umowa?
0: Umowa,
2: ale.
0: Umowa, ale. Ale. Umowa.
2: Jaka umowa?
0: Ja pan, nie.
4: Może ja bym zaproponował jedno, bo tak słyszałem przed chwilą między trzecią a czwartą, może się umówcie między pierwszą a drugą.
1: To nie, będzie... pierwsza i druga nie wchodzą w rachubę.
2: Ale Ula, wiesz co, ty masz taki...
4: Ulu, ale to skąd u ciebie trzecia i czwarta?
2: Ula, czy ty jesteś jakiegoś typu zwierzakiem na czworaka chodzisz?
1: Nie, skąd, że znowu?
2: Może Ula...
3: Masz piątą nogę.
2: Może, Ula, może powiem tak.
1: Trzecią. Trzecią.
2: Klaudia, ja wiem, że dzwonisz. Ja, Klaudia, wiem, że dzwonisz to ty i się podszywasz pod
1: to
2: Ulę,
1: dobra, wiem,
2: żeby zrobić psikusa naszemu koledze.
1: Smutna dzisiaj byłam, bo nikt mnie nie pozdrowił. Klaudia, i nawet ty o mnie zapomniałaś.
2: Klaudia,
1: mój zwierzaku,
2: Klaudia, posłuchaj mnie teraz. Żeby mi się więcej takie głupie żarty nie powtórzyły, że się podszywasz pod inne panienki.
1: No
2: bo
1: ja chciałam. Sorry, ej, sorry, kochanie.
2: Klaudia.
1: Chciałam, wiesz, zaszpanować trochę, no.
2: Klaudia, po tym, co ci zrobi, po tym, co
1: szpanek.
2: Było... No.
1: Nie, bo wiesz, muszę wam powiedzieć, że ja jako kobieta chcę zakomunikować, że wzruszył mnie pan Józef swoją wypowiedzią.
2: No, Józef wszystkich wzruszył.
1: Ja odkryłam w tym momencie wartość doświadczenia i lat, i twardości kota.
2: Ogona.
1: Ogona kota. O, może ja skończę. Dobranoc.
2: Dobranoc, Klaudia.
0: No, to był niespodziewany telefon od Klaudii, która kiedyś dzwoniła do nas w sprawie facetów i życia. A my wracamy do maszerowania.

0: No, to było znakomity kawałek, swego czasu bardzo często puszczany. A my co? No, a my powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej imprezki, dzisiejszego spotkania, dzisiejszej rozmowy. Czas powoli dobiega do końca. Oczywiście pewnie troszkę nam to się troszkę przedłuży. Aczkolwiek co ja chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że jak powiedział Stasio, lepiej być starą dupą niż młodym dupkiem. I w tej chwili cieszę się, że jestem troszkę starą dupą i troszkę mniej młodym dupkiem. I wy, jak też będziecie mieli urodziny, na przykład za dwa dni taki jeden popaj będzie miał urodziny, to też się dowie, co to być, jest być starą dupą, a nie młodym dupkiem. I w tej chwili chciałbym ci uroczyście powiedzieć wszystkiego... Chciałem powiedzieć, że z ust mi to wyjąłeś, no ale dużo dobrego ci życzę, Popeju, na twojej nowej drodze życia, wychowaniu w trzeźwości i podążaniu w odpowiednim kierunku życia.
1: Dziwnym trafem życzysz mi tego samego, co pan dziekan ostatnio. Zatem...
0: Wiesz, usłyszałem i chciałem wykorzystać to, ponieważ mi też się podobały te życzenia.
1: Pan dziekan właśnie też mi złożył życzenia, ale dziękuję i tobie. Dziękuję i tobie.
0: No wiesz, że i mi dziękujesz.
2: No. Już ten, masz takie ten znajomości.
1: No pan dziekan ostatnio...
0: No nie oszukujmy się.
1: Ma się, nie? No, dyplom dostałem. Dziękuję, dziękuję.
0: Ja też, ja proszę. To był jeden z mniejszych akcentów ostatnich dni. Taki prezent od Politechniki, rzekłbym. No, a my co? No, my teraz włączymy może jeszcze jeden jakiś rozrywkowy kawałek i się pożegnamy.
3: Ale ta dyskryminacja osób, które noga się powinęła i miały jeden nieszczęsny egzamin w sesji poprawkowej. Zaliczenie.
4: Jeden.
3: Zaliczenie syfne jakieś za dwa punkty.
0: Niektórym się pech przydarza. Nie słuchają, gdy się ich ostrzega. Mówi się cicho, spokój idzie. Samo życie. Aczkolwiek wiem, że zawsze winny będę ja. Także przyjmując to na swoją winę, włączę kawałek takiego prześnego zespołu. Właśnie mam teraz dylemat. Adaś, chciałbyś usłyszeć może Leftfielda, czy Lords of Acid? Także Leftfield w tej chwili przedostatni kawałek, a później pojedziemy z czymś.

0: Także co myślę będzie, powiedzmy, zbliżamy się do końca już ostatecznie. No co ja mogę powiedzieć, dziękuję zebranym tutaj w studiu moim znajomym, którzy przyszli i podzielili swój czas ze mną w tym jakże smutnym dniu. Dziękuję Józefowi i Klaudii, że zadzwoniły. Dziękuję Stanisławowi, że się skontaktował.
1: Kamerad kontaktuje mnie.
0: No, to tyle moich podziękowań. Cieszę się, że wyszło jak wyszło, że jest tak miła, taka miła atmosfera. I co? I mogę teraz powiedzieć wam do usłyszenia za tydzień. Do następnego razu, a no do widzenia. Poleci sobie taki mały, skoczny kawałek z nowej płyty Wumpskuta, March of the Dead. I tym kawałkiem się żegnam z wami. Audycji po mojej, czyli audycji Michała, niestety nie będzie, ponieważ nie będzie. No co? No to tym razem...
1: Bo co?
0: Bo tak wyszło, niestety skontaktował się ze mną i powiedział, że nie będzie audycji, także i niestety nie będzie. No to co, leci Wumpskut, March of the Dead, ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.

0: Felipe,
1: a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków.

0: Polska Agencja Radiowa.
1: 21, czwartek, Michał Gierę przy mikrofonie. Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. Jak już wspominałem przed chwilą w serwisarze, dzisiejszy program będzie podzielony na takie dwie części. Pierwsza będzie zdecydowanie tarantinowska, a to za sprawą pewnej premiery, o której już za chwilę. A druga będzie zdecydowanie jesienna i deszczowa. Ale tak czy inaczej, z tych dwóch części złożonych w jedną, kurczę, to brzmi prawie, że jak Kapitan Planeta. No, w każdym razie te dwie części złączone w jedną dadzą nam program Reżyser, który zaczyna się właśnie teraz. Bond. James Bond. Tu Reżyser, czyli subiektywny program radiowy o tematyce filmowej. Jestem już z wami 42 raz. Zbliżam się powoli do wspaniałego numeru Mickiewiczowskiego 44. Dziś wielką rocznicę swoją, 25 lat pontyfikatu, obchodzi papież Jan Paweł II. I z tą właśnie sprawą będą związane pewne zmiany w moim programie. To znaczy, zmiany są niewielkie. Dwie osoby tydzień temu zażyczyły sobie dwa utwory. Stwierdziłem jednak, że nie za bardzo pasują do programu, który mógłby się odbyć dzisiejszego dnia. Więc będą one najprawdopodobniej zagrane już za tydzień, ponieważ wtedy 23 lata będzie od innego dosyć ważnego wydarzenia, ale o tym już za tydzień. Dzisiaj, jak wspominałem, będzie o premierze najnowszego filmu Quentina Tarantino w Polsce, ponieważ tydzień temu ten film wszedł na ekrany w Stanach Zjednoczonych. Poza tym jeszcze dwie premiery, jedna francusko-włoska bodajże, zaraz jeszcze to się sprawdzi, jest to film animowany, oraz jedna dosyć ważna polska premiera. Poza tym sporo ciekawostek. Przypominam również, że przez cały czas można się ze mną skontaktować na kanale ircowym SAR, czyli ten taki plaster lub hasz lub drabinka lub jakkolwiek inaczej to zwać SAR. Ze strony internetowej www.sar.pg.gda.pl w górnym prawym rogu jest aktualnie link do tego programu. No i adres reżyser@wp.pl czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, ale w tej godzinie sprawdzam go częściej. Poza tym telefon do studia 8-2626 z Akademików Politechniki Gdańskiej, 81-2626 z DS3 lub z miasta 347-2626, kierunkowy do Gdańska 58. No, tyle formalności na dobry początek, a żeby ten początek dalej był dobry, to czasem jemy, czasem siedzimy. Zdarzyło wam się kiedyś siedzieć w barze i zobaczyć parę rozmawiającą w taki sposób, a potem ta para, a zresztą, co ja będę dużo mówił, ten utwór był bardzo często zamawiany rok temu, był zagrany parę razy, ale dzisiaj nie mógłbym chyba zacząć od niczego innego.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!
4: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

To był rok 1994, kiedy tym właśnie początkiem zaczął się film, który najpierw dostał Złotą Palmę w Cannes, a potem zaczęła się wielka kariera Quentina Tarantino, właściwie już od Wściekłych Psów. Był to niesamowity początek, ale o dziwo, tak jak zazwyczaj się mówi u filmowców o kryzysie drugiego filmu, Tarantino swój drugi film uczynił największym sukcesem. Potem był Jackie Brown, potem były jego akurat część W Czterech Pokojach. I jakieś pół roku temu usłyszałem taki utwór muzyczny podczas oglądania trailera wytwórni Miramax i wtedy zobaczyłem napis: wytwórnia Miramax przedstawia z dumą czwarty film Quentina Tarantino, i skupiłem się na oglądaniu.

oglądałem ten trailer i zastanawiałem się. Uma Thurman biega w jakimś dosyć ciekawym pomieszczeniu z japońskim mieczem. Czyżby Tarantino wyemigrował na Daleki Wschód? Ale tak się okazało, że z każdym dniem przybywało trochę więcej informacji na temat filmu Kill Bill, bo o tym właśnie filmie aktualnie mowa. I okazało się, że Quentin Tarantino nie ukrywał, że jest to film jak najbardziej inspirowany filmami wschodnimi. Ja przepraszam za tą taką pauzę, ale chciałem wysłuchać do końca tego tekstu Umy Thurman. Tak czy inaczej, ten film powstał w założeniu Quentina Tarantino jako oczywiście taka tarantinowska wersja takiej opowieści, co nie zmienia faktu, że Quentin Tarantino położył spory nacisk na wizualną część tego filmu. Do choreografii scen walki, łącznie z tymi choreografiami z mieczami japońskimi, samurajskimi, czyli najczęściej katanami, był zatrudniony Yen Wu-ping. Jest to choreograf, który pomagał braciom Wachowskim zorganizować walki do Matrixa. Ale poza tym możemy tam zobaczyć, jak Uma Thurman świetnie radzi sobie z patelnią. A o czym jest sam Kill Bill? Jest to film opowiadający o zemście. Jest to film, w którym główna bohaterka, która jest nazywana tylko The Bride, czyli Panna Młoda, grana przez Umę Thurman, pracuje dla płatnego mordercy, który nazywa się Bill. On ma taki gang, w pewnym sensie jest trochę jak Charlie dla Aniołków Charlie'ego i zleca im ciemne zadania. Pewnego dnia Panna Młoda postanawia wziąć ślub i odciąć się od tego świata. Niestety okazuje się, że jej współpracownicy, no co tu dużo mówić, mordują wszystkich gości na weselu, a Panna Młoda zapada w śpiączkę. I tak właśnie zaczyna się cała intryga, a potem po przebudzeniu, bo jak Uma Thurman miałaby się nie obudzić, zaczyna się zemsta. Tarantino bardzo często wypowiadał się na temat tego filmu, że scenariusz powstał po pewnego rodzaju krótkiej pogawędce i rozmowie z Umą Thurman już po nakręceniu Pulp Fiction. Spotkała się podobno cała ekipa i rozmawiano właśnie o motywie zemsty. I podobno scenariusz powstał w pewnym sensie w postaci takich rozmów Quentina Tarantino z Umą Thurman. W Stanach Zjednoczonych Kill Bill został przyjęty bardzo pozytywnie, jak na taki film, z takiej jakby ograniczonej grupy dostępu wiekowego. W pierwszy weekend zarobił 22,7 milionów dolarów. Jest to taki całkiem niezły wynik, szczególnie jak na Quentina Tarantino, który robi kino dość charakterystyczne. Już od jutra ten film będzie na ekranach polskich kin, czyli tylko tydzień przesunięcia względem premiery w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze nie powiedziałem o jednej ciekawostce, bo tak naprawdę ten film, który aktualnie wchodzi na ekrany, nazywa się Kill Bill Volume 1, czyli Kill Bill część pierwsza. Dlaczego? Podobno Quentin Tarantino, kręcąc ten film, nakręcił tyle dobrego materiału, że stwierdził, że da się spokojnie z tego skleić dwa filmy. No i tak właśnie zrobił. Przypuszczalnie zrobi więcej pieniędzy i w kinie, i na DVD. A już planowana jest najpierw premiera jednego DVD, potem drugiego, a potem łącznego, super specjalnego wydania obydwóch płyt. A teraz wracamy jeszcze na chwilę do dosyć ciekawego utworu promującego ten film. Jest to utwór Japończyka Tomoyasu Hotei i nazywa się Battle Without Honor or Humanity, czyli walka bez honoru oraz, jakby to powiedzieć, humanity, ludzkości, czy współczucia takiego ludzkiego. Tak czy inaczej, kawałek jest niezły.

Zapomniałem jeszcze dodać, że poza Umą Thurman w Kill Bill możemy zobaczyć m.in. znaną z serialu Ellie McBeal, Lucy Liu, Daryl Hannah, Michaela Madsena, no i Davida Carradine'a jako Bill, czyli obsada dosyć ciekawa, no i Uma Thurman, która chce zabić Billa. Postanowiłem, że dnia dzisiejszego, ponieważ no, nie co dzień Quentin Tarantino wydaje nowy film, a właściwie to raz na 5 lat, średnio taka mu wychodzi, to wypada wypełnić ten program większą ilością muzyki z jego filmów, ale też żeby nie przesadzić, czyli trzeba zachować jakąś drogę środka. Już mieliśmy dwa, więc żeby dopełnić to może jeszcze trzeci kawałek, a może czwarty z okazji czwartego filmu. No tak czy inaczej, na razie trzeci kawałek, który wydaje mi się trochę na chwilę ostudzi lub raczej delikatnie ochłodzi tę rozgrzewkę, którą mieliśmy na razie. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, ta piosenka również ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pulp Fiction.

Son of a preacher man. O synach i córkach będzie mowa również teraz. Już była mowa o Kill Bill, mogę sobie ten film odhaczyć. I pora przejść do drugiej premiery w tym tygodniu. Jest to premiera polska, jak już wcześniej zapowiadałem. I chodzi tu o film Jana Jakuba Kolskiego, Pornografia. Co ciekawe, film nie dostał w tym roku głównej nagrody na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, co było takim pewnego rodzaju zdziwieniem publiczności między innymi, bo dostała ją Warszawa, tą główną nagrodę. Zresztą skoro już mowa o festiwalach, to skończył się 19. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy i tam Grand Prix uzyskał film rosyjski Kocham Cię Lilia oraz Kumple z Norwegii. Zresztą Pornografia tam zajęła też dosyć wysokie, bo bodajże 7. miejsce, o ile dobrze pamiętam. Ten film Jana Jakuba Kolskiego został jakby wydelegowany do tego, żeby reprezentował w tym roku jako oficjalna nominacja ze strony Polskiej Akademii Filmowej do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli krótko mówiąc do Oscarów. W tym filmie można zobaczyć Krzysztofa Majkrzaka, nagrodzonego za tą rolę w Gdyni, za najlepszą rolę męską, oraz Adama Ferencego, Krzysztofa Globisza, Grażynę Błęcką-Kolską oraz Sandrę Samos. A jest to historia, która opowiada, to znaczy film opowiada historię z 1943 roku, podczas gdy Polska jest okupowana, o tym jak to dwie rodziny próbują spotkać ze sobą lub raczej nakłonić do małżeństwa parę młodych ludzi, którzy w mniemaniu rodziców do siebie pasują. Ja jeszcze Pornografii nie widziałem, więc może jeżeli, bo jest to film, który mnie zaciekawił choćby nawet przez ilość nagród lub to, że jest dedykowany do zdobycia, to znaczy do zdobycia nominacji do Oscara, więc zastanawiam się nad tym, kiedy tylko zdążę wybrać się na ten film i wtedy powiem wam coś więcej. A z okazji tego, że jest to polska premiera, pomyślałem, że znajdę jakąś polską piosenkę, ale że polskie filmy piosenki do polskich filmów są albo bardzo pompatyczne, albo bardzo wesołe, a tak stwierdziłem, że do takiego tytułu nagradzanego filmu to by nie pasowało, więc stwierdziłem, że poszukam jeszcze głębiej. I to, co znalazłem w swoim nieprzepastnym archiwum, to utwór, w którym pewien znany polski aktor, Bogusław Linda, próbuje śpiewać. I właściwie mówiąc szczerze, całkiem nieźle mu to wychodzi. Jest to przeróbka piosenki Leonarda Cohena, I'm Your Man, a piosenka pochodzi z filmu Sara i grałem ją przy okazji rozmowy z reżyserem filmu Sara, czyli Maciejem Ślesickim. To miłe wspomnienie, a teraz już Bogusław Linda.

Ukryję maską twarz. Jeśli chcesz partnera, weź mą dłoń. Jeśli chcesz, bym przyjął.

spać wracali, ale nie swoimi. Mógłbym pełzać do ciebie i warować u stóp przed pięknem twym skamleć do utraty tchu. Palce wbijam w twe serce, pościel w strzępy rwę.

0: I co, chyba całkiem nieźle poszło Bogusławowi Lindzie. Już za chwilę będzie mowa o trzeciej premierze, ale postanowiłem ten moment odwlec, aby tematycznie wciąż trzymać się zasady, którą sobie założyłem na początku. Otóż postanowiłem teraz, tak z okazji premiery filmu Kill Bill, przytoczyć fragment, jeden z najsłynniejszych fragmentów jednej z wypowiedzi z filmu Wściekłe psy. Tłumaczyć jej nie będę. Ci, którzy znają angielski na pewno i znają filmy Tarantino, mile przeżyją tą chwilę, w której przez tę minutę i 3 sekundy Harvey Keitel będzie tłumaczył, co zrobić z właścicielem lub sprzedawcą w sklepie z diamentami, który nie chce diamentów oddać rabusiowi. Oto Harvey Keitel. What happens if the manager won't give you the diamonds?
1: When you're dealing with a store like this, they're insured up the ass. They're not supposed to give you any resistance whatsoever. If you get a customer or an employee who thinks he's Charles Bronson, take the butt of your gun and smash their nose in. Drops him right to the floor. Everyone jumps. He falls down screaming, blood squirts out of his nose. Freaks everybody out. Nobody says fucking shit after that. You might get some bitch talk shit to you. But give her a look like you're gonna smash her in the face next. Watch her shut the fuck up. Now if it's a manager, that's a different story. The manager's no better than to fuck around. So if you get one that's giving you static, he probably thinks he's a real cowboy, so you gotta break that son of a bitch in two. If you wanna know something he won't tell you, cut off one of his fingers, the little one. Then tell him his thumb's next. After that, he'll tell you if he wears ladies' underwear. I'm hungry. Let's get a taco.
0: Jestem głodny, chodźmy na taco. Nie wiem, czy komuś zachciałoby się jeść po czymś takim, ale właśnie z tego typu wisielczego humoru oraz czasami dosyć drastycznego sposobu mówienia, no i nie ukrywajmy dużej ilości krwi, na planie Kill Bill zużyto podobno 50 litrów sztucznej krwi o specjalnym odcieniu, takim jaki Tarantino podobał sobie najbardziej, ale właśnie dzięki temu filmy Tarantino są tym, czym są, czyli filmami Quentina Tarantino. A teraz piosenka, która chyba stała się największym przebojem z filmu Pulp Fiction, piosenka zespołu Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon.

Girl, You'll Be a Woman Soon. Ten utwór zespołu Urge Overkill był również jednym z tych, który najczęściej słuchacze programu Reżyser domagali się usłyszeć na antenie. I tutaj właśnie znów jakby zaapeluję w ten sposób. Subiektywny program radiowy o tematyce filmowej Reżyser jest prowadzony przeze mnie. Ja dzielę się moim subiektywnym zdaniem, ale zawsze zachęcam słuchaczy do dzielenia się swoim subiektywnym zdaniem. Różnego rodzaju maile lub telefony opowiadające o waszych przeżyciach związanych z kinem lub waszych zachciankach są mile widziane. Już tydzień temu na kanale ircowym padły dwa zamówienia, ale jak wspominałem na samym początku, to te zamówienia zostaną zrealizowane za tydzień. Poza tym, o ile widzę, ponieważ na kanale ircowym SAR, z którego również można się ze mną kontaktować, dziś nie ma takiego ruchu jak tydzień temu i nie ma ani Norsemana, ani Bracha, którzy zamawiali utwory, więc dzisiaj po prostu te utwory sobie poczekają do najlepszej okazji, do za tydzień. Ale jak najbardziej reżyser@wp.pl jest to adres do dyspozycji dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby napisać cokolwiek związanego z kinem lub muzyką filmową. A teraz pora już na ostatnią premierę tego tygodnia. Jest to film dla dzieci i młodzieży, Tristan i Isolda. Jest to koprodukcja francusko-luksemburska, nie włoska, tak jak mówiłem na początku. I niestety największym problemem tego filmu jest to, że nie za dużo napisano o samym filmie. Nie widziałem żadnej zapowiedzi. Jest parę zdjęć, które widać w tym dosyć ciekawą, europejską manierę rysowania. Nie jest to może taki właśnie typowy amerykański, hollywoodzki, disneyowski wygląd i może i dobrze, żeby kino europejskie rysowane zachowało jakiś tam sposób, tą swoją odrębność. Jest to oczywiście opowieść opowiadająca, jest to film, który opowiada opowieść masło maślane. W każdym razie Tristan i Isolda, jest to ten słynny mit o Tristanie i Isoldzie. Nawet aktorzy, którzy użyczyli głosów tym postaciom, nie są na tyle znaczący w jakiś sposób, żeby ich wymienienie tutaj mogło cokolwiek wam powiedzieć. Zresztą nie jest to chyba też jeden z tych filmów, które polecałbym jako reżyser studentom, którzy najczęściej słuchają tej audycji, no bo w końcu takie filmy jak na przykład Shrek, Król Lew, czy na przykład Spirited Away, które są podobno filmami dla dzieci, są zupełnie inaczej rozumiane przez ludzi dorosłych lub młodzież i na takie filmy jak najbardziej zapraszam, a wszystkich ryzykantów, którzy chcą na własną odpowiedzialność wybrać się na film Tristan i Isolda, przecież nie mogę wam tego zabronić. Co za utwór wybrałem po tym filmie, żeby jak zawsze tematycznie w jakiś sposób łączył się z tym, co mówiłem przed chwilą? Otóż jedną z najsłynniejszych piosenek śpiewanych przez Paë Bobeysona oraz Reginę Bell. Piosenka pochodzi z filmu Aladdin, A Whole New World i wygrała Oscara w którym to było roku? 92, 93. Dawno temu, ale jest to jedna z piękniejszych piosenek z filmów animowanych.

programie Reżyser można usłyszeć różnego rodzaju muzykę, od dość szybkiej i ciężkiej, aż do takiej właśnie spokojnej, wręcz kołysankowej. Można usłyszeć też bardzo różne dźwięki, łącznie z tymi przerażającymi dźwiękami. I stało się. Stało się to, co podejrzewałem od samego początku. No ostatnio, nie ma co ukrywać, od 3 dni ciągle pada. I tak pada, że tu już nawet ze ścian kapie mi woda. I właśnie dzisiaj, przygotowując program, zastanawiałem się, jakie utwory dobrać, żeby uzupełnić ten program do końca, bo właśnie już jesteśmy nawet za półmetkiem. Już za chwilę stały punkt programu 7 minut z agentem 007, ale najpierw jeszcze jeden utwór, który... No nawet grzmi, który będzie pasował do tej jakby całej reszty. Postanowiłem wyszukać w swoim archiwum piosenek lub muzyki filmowej, która w tytule ma deszcz lub opowiada o deszczu, lub na przykład w scenie filmowej, w której było słychać tą muzykę lub tą piosenkę, padał deszcz. No, mimo wszystko zacznę od takiej trochę nietypowej piosenki, ale wiem, że na pewno damska część publiczności słuchającej programu Reżyser z wielką radością powinna przyjąć ten utwór, ponieważ w pierwszym momencie zamiast deszczu będą padać z nieba faceci. Jerry Halliwell, It's Raining Men, piosenka z dziennika Bridget Jones.

postanowiłem wykorzystać ten moment refrenu, a właściwie to chyba nawet zwrotki, a właściwie to w tej piosence niedużo wiadomo, gdzie jest refren, gdzie jest zwrotka. Ważne, że zamiast deszczu z nieba leją faceci. Parę ciekawostek ze świata kina. Otóż Uma Thurman chciałaby zagrać w Bondzie. Żaden problem, przecież Quentin Tarantino mówił, że chciałby nakręcić Casino Royale. Nawet może Pierce Brosnan tam zagra. Nie będzie to oficjalny Bond, ale zawsze Bond. Co tak poza tym, Die Hard 4, czyli Szklana Pułapka 4, ma się nazywać w Stanach Zjednoczonych Die Hardest, czyli Umrzeć Najciężej. I już wiemy z dobrych źródeł, że podobno zamiast Britney Spears, która na początku była promowana do tego, żeby być córką Johna McClane'a, wystąpi Claire Danes, którą znamy m.in. z Terminatora 3. Bogu niech będą dzięki, już wolę Claire niż Britney Spears. No i co jeszcze? Pod petycją dotyczącą DVD, nie wiem czy wiecie, tydzień temu mówiłem o tej sprawie, że Jack Valenti, przewodniczący Komitetu Akademii Filmowej w Stanach Zjednoczonych, zabronił wydawania DVD członkom Akademii, ponieważ podobno rozprzestrzeniają się bardziej pirackie wersje. One i tak się niestety rozprzestrzeniają, ale tak czy inaczej pod protestem podpisali się tacy wielcy twórcy jak Francis Ford Coppola, Robert Redford, Robert Altman, Martin Scorsese i Terry Gilliam i wiele innych gwiazd. Chcieliby, żeby te mniejsze wytwórnie mogły spokojnie promować swoje filmy i docierać do członków Akademii. No, w końcu i tak to jest jeden wielki show biznes i tak werdykt w jakiś tam sposób nigdy nie jest sprawiedliwy. Szkoda, że to widzowie, na przykład wychodzący z kina, nie piszą na odwrocie biletu: ten film mi się podobał, chciałbym przyznać mu Oscara. I ostatnią taką wiadomością, która świetnie połączy nam się z piosenką za chwilę, jest to, że Haley Joel Osment w końcu zobaczył Forresta Gumpa. Haley Joel Osment to jest ten chłopak, którego znałem m.in. z Szóstego Zmysłu. Taki młody aktor, zagrał m.in. w AI i naprawdę trzeba przyznać, że świetnie sobie radzi. I po prostu był zbyt mały, żeby móc obejrzeć Forresta Gumpa wcześniej. No i obejrzał go dopiero teraz, bo aktualnie skończył 15 lat i mógł w końcu wybrać się do kina i obejrzeć film, w którym właściwie debiutował. Ponieważ nie wiem, czy kojarzycie, ten mały chłopczyk, synek Forresta Gumpa, był zagrany właśnie przez Haleya Joela Osmenta. Ciąg dalszy piosenek deszczowych, filmowych. To piosenka bardzo sympatyczna. Miałem ją kiedyś w takim malutkim radyjku, co się tak nakręcało i właśnie tak sobie ładnie, delikatnie to radyjko grało. Piosenkę, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Forrest Gump, więc mogę ją zagrać. BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head.

Ja również do tego namawiam tych, którzy wierzą w swoje zdrowie. Po co brać parasolkę? Można się wciąż uśmiechać i iść w deszczu jak BJ Thomas. Raindrops keep falling on my head. On mine too, even inside. Pora w takim wypadku, żeby... ktoś to zatkał. To może ja to zatkam, tak? Ponieważ... O, nadeszła ta pora. Zatkałem tylko na chwilę do deszczowych piosenek. Powrócimy, a właściwie nawet... James Bond. W ramach stałego cyklu 7 minut z agentem 007 kolejna przeróbka piosenki bondowej. Tym razem nie jest to główny motyw przewodni. Otóż chodzi o piosenkę Diamonds Are Forever. Oryginalnie piosenkę Diamonds Are Forever śpiewała Shirley Bassey, ta pani, która rozśpiewała najwięcej piosenek do Bonda. Bodajże w 1998 roku David Arnold, ten kompozytor, który pisze muzykę do najnowszych filmów o przygodzie Jamesa Bonda, między innymi do dwóch ostatnich, tych najnowszych, skomponował taką płytę, na której nagrał wszystkie piosenki bondowskie w nowych wersjach. Otóż on zaaranżował muzykę na orkiestrę symfoniczną, a różni znani wykonawcy wykonywali te piosenki. Dziś piosenka z filmu Diamonds Are Forever. Tak stwierdziłem, że skoro deszcz z nieba czasami pada, też deszcz skrystalizowany w śnieg. A co by było, gdyby zaczęły padać diamenty? Diamonds Are Forever, David Arnold, James Bond Project.

Diamonds Are Forever, utwór ze specjalnej płyty Davida Arnolda, James Bond Project by David Arnold. Jestem ciekaw waszego zdania na temat tego, która wersja piosenki bardziej wam się podoba. Niektórym bardziej oryginalna, niektórym właśnie ta uwspółcześniona, odświeżona, zagrana na orkiestrę symfoniczną. Dziwne, nie? Współczesna, a zarazem symfoniczne. Tak sobie się ten deszczek siąpi i już mam dla was dobrą wiadomość. Dla tych, którzy czekają na muzykę drugiego planu, już Paweł jest, także program odbędzie się na czas, punktualnie o 22. A mi zostały dwa utwory. I właśnie tak podoba mi się ten moment, kiedy już wiem, że wszystko mi się zmieści, kiedy tutaj na przykład leje, właśnie zbliża się kolejna fala. I mogę sobie tutaj do was trochę posmęcić. I zostały mi właśnie takie dwa bardzo deszczowe utwory. W obydwu filmach, kiedy te utwory były grane, padał deszcz. Pierwszy z tych utworów pochodzi z filmu Magnolia i śpiewa ten utwór Amy Mann. Piosenka nosi tytuł It's Not Going to Stop. I to jest ten ciekawy moment w filmie Magnolia, w którym podczas tego deszczu wszyscy gdzieś siedzą. Ktoś siedzi w samochodzie, ktoś gdzieś siedzi w domu, ale wszyscy śpiewają tą samą piosenkę, jakby wszyscy w jakiś tam mistyczny sposób się ze sobą łączyli. No i ten film też bardzo ciekawie się przecież przenika i wprawne oko wyczuje, że wszystkie te wątki w jakiś sposób się łączą. Amy Mann, It's Not Going to Stop. Miejmy nadzieję, że się myli i że ten deszcz jednak przestanie padać albo przynajmniej zmieni się w śnieg.

0: Amy Mann śpiewała "Nie przestanie padać". Nie? Nie przestanie. Więc po prostu się poddaj. A ja się nie poddaję. Ja wierzę, że raz na jakiś czas będzie wyglądać słońce. A już za jakiś czas, kiedy zrobi się naprawdę zimno, zacznie padać śnieg zamiast deszczu. Przykryje te wszystkie śmiecie i właśnie tym różni się zima od lata. Przez jakąś krótką chwilę, tuż po spadnięciu śniegu, jest tak fajnie, cicho, biało i spokojnie. Cóż, powoli pora się żegnać. Już za chwilę muzyka drugiego planu i spotka się z wami Paweł. A ja pożegnam się utworem, który właściwie, nawet gdybym nie miał tego deszczowego podkładu, a właściwie to przecież mówiłem, że to nie podkład, tylko ciągle leje nam tutaj z sufitu, to ten utwór zaczyna się właśnie od takiego sępiącego deszczu. Jest to utwór pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do Łowcy Androidów. Muzykę napisał do tego filmu Vangelis. A ten utwór, numer 12, uznawany jest przez miłośników filmu za taką perełkę. Utwór nazywa się Tears in Rain, czyli łzy deszczu. Jest to utwór, w którym Rutger Hauer jako android wyznaje o tych rzeczach, które widział i o tym, że zostaną one utracone, te wszystkie przeżycia jak łzy w deszczu. Za tą godzinę spędzoną wspólnie dziękuję wam, Michał Giorew, i na najświeższe informacje ze świata kina zapraszam za tydzień. A teraz pozostawiam was z deszczem. Tears in Rain, Vangelis.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours of game. All those moments time.

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie być ułono i ku narkomanku.
4: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
3: Ale...
0: Nie traktujcie jednak notatek
2: jak gdyby były?
4: No!
2: Jak gdyby były?
4: Na próbę! No!
5: One and two and three and four. One and two and three.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.